0: kojẹ kan to ba mi onira
1: ese faja tolorun ba fe kojẹ kan to ba mi onira
0: olorun oba to damu mo to ba mi onira
1: ese faja tolorun ba fe kojẹ kan to ba mi onira
0: olorun oba to damu mo to ba mi onira
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ese faja tolorun ba fe kojẹ kan to ba mi onira
0: olorun to da jesu christi toba mi onira
2: e ba wa jesu logo
1: ese faja tolorun ba fe kojẹ kan toba mi onira
0: oba to seda jesu christi toba mi onira
1: ese faja tolorun ba fe kojẹ kan toba mi onira
3: all things bright and beautiful all creatures great and small all things wise and wonderful